0: Mija 12.
1: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
0: Dzień dobry, słuchacze polskiej audycji radia Tu Triple O FM. Wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.

Trwają przygotowania do ustanowienia jednolitego standardu czasu księżycowego. W październiku w Paryżu odbędzie się konferencja międzynarodowa, która będzie poświęcona tej kwestii w obliczeniu globalnego wyścigu o ustanowienie obecności na Księżycu. Podczas plenarnego posiedzenia Generalnej Konferencji MIAR państwa członkowskie podejmą próbę rozwiązania problemu czasu na Księżycu. Kwestia jest niezwykle ważna, gdyż trwają przymiarki do budowy stałej bazy i nawigacji na naszym naturalnym satelicie. Przewiduje się, że nastąpi to około 2030 roku. Astronautów na powierzchnię Księżyca planują wysłać Stany Zjednoczone i Chiny. Trwa bowiem wyścig o zabezpieczenie zasobów. Jeszcze jedna odsłona rywalizacji supermocarstw. Zgodnie z ogólną teorią względności, czas na Księżycu płynie nieco szybciej niż na Ziemi, ponieważ jego siła grawitacji stanowi zaledwie 1/6 siły grawitacji na naszej planecie. Oznacza to, że czas księżycowy wyprzedza czas ziemski, nasz czas, o około 56 mikrosekund w dzień. Zdaniem naukowców różnica czasu na Księżycu i na Ziemi może stanowić problem dla przyszłych misji. Na przykład podczas budowy bazy księżycowej operatorzy muszą znać dokładną lokalizację prowadzonych prac. Oczekuje się, że sygnały z satelitów krążących wokół Księżyca zostaną wykorzystane do obliczenia pozycji, podobnie jak w przypadku systemu GPS. Czas księżycowy musi być dokładny, ponieważ błąd pomiaru czasu wynoszący zaledwie 1 mikrosekundę może zmienić obliczoną pozycję o około 300 metrów. To może mieć wpływ na działanie robotów pracujących na bazie księżycowej. Mamoru Sekido, kierownik do spraw badań w Japońskim Narodowym Instytucie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, powiedział cytowany przez agencję Kyodo, że międzynarodowa współpraca mająca na celu koordynację i ujednolicenie standardów czasu dla satelitów obsługiwanych przez różne kraje jest niezbędna dla rozwoju badań księżycowych. Istnieją dwie propozycje ustalenia czasu księżycowego. Jedna zakłada hipotetyczny zegar w środku masy księżyca i oblicza na jego podstawie czas księżycowy. Druga wykorzystuje jako punkt odniesienia rzeczywisty zegar umieszczony na średniej wysokości nad powierzchnią Księżyca.

Próbowanie masła może przypominać degustację dobrego wina. Mogą się o tym przekonać klienci paryskiego Le Butter Shop. Butik w całości poświęcony masłu mieści się w 15 dzielnicy, zaledwie kilka kroków od pola marsowego i wieży Eiffla. W Le Butter Shop dostępnych jest około 30 odmian masła pochodzących od niezależnych rodzinnych producentów z Bretanii, Doliny Loary i północnej Francji. Miłośnicy tego produktu mogą odkryć bogactwo smaków od klasycznego masła solonego czy niesolonego po warianty z dodatkiem szalotki, pieprzu, dzikiego czosnku czy wodorostów. W ofercie znalazły się również słodkie wersje, m.in. masło waniliowe, malinowe, truskawkowe i czekoladowe. Większość ludzi nie spodziewa się, że polubi masło malinowe czy czekoladowe, a kiedy już go spróbują, po prostu myślą: o, wow, powiedział The Independent 34-letni właściciel butiku Erwan Leo. Jego zdaniem masło nie powinno umykać uwadze smakoszy, wręcz przeciwnie. Może być traktowane podobnie jak wino, które wzbogaca i uzupełnia smak potraw. Z podobnym namaszczeniem Leo podchodzi do degustowania różnych odmian masła i zachęca do tego osoby odwiedzające sklep. Proponuję, by nabrać niewielką porcję masła na łyżeczkę, położyć ją bezpośrednio na języku i docisnąć do podniebienia. Nie należy go od razu połykać. Kluczowa jest cierpliwość. Masło powinno powoli topić się pod wpływem ciepła. Dopiero gdy tłuszcz się rozgrzeje i upłynnie, zawarte w nim nuty smakowe, na przykład orzechowe czy kwiatowe, oraz aromaty dodatków zaczynają się stopniowo uwalniać. Włosi wybierają oliwę z oliwek, my wybieramy masło. Uczymy się wydobywać z niego to, co najlepsze, powiedział Leo. Większość ludzi przychodzi z zamiarem spróbowania jednego lub dwóch rodzajów, a kończy na 25, bo są po prostu ciekawi, dodał. W przyszłości Le Butter Shop zamierza wprowadzić kolejne nietypowe warianty, m.in. masło o smaku croissanta czy fiołków. Lokal szybko zdobył popularność w dużej mierze dzięki mediom społecznościowym. Odwiedzają go zarówno Paryżanie, jak i zagraniczni turyści. Według danych francuskiego Ministerstwa Rolnictwa przeciętny Francuz zjada około 8 kg masła rocznie, co plasuje Francję w ścisłej światowej czołówce pod względem jego spożycia.

Naukowcy odkryli, że ten nostalgiczny zwyczaj zwiększa klarowność myślenia. Po 50 roku życia mózg szczególnie tego potrzebuje. To nie tylko nostalgiczny zwyczaj, ale także doskonały trening dla mózgu, który pomaga sprawniej myśleć, zapamiętywać i przetwarzać informacje. Pisanie ręczne ćwiczy mózg na kilka sposobów. Wszyscy słyszeliśmy już o korzyściach z czytania książek czy nauki języków. Jeśli wciąż mamy problemy z wdrożeniem ich do swojej codzienności albo chcemy zacząć trenować mózg na kilku frontach, naukowcy mają bezcenną poradę. Podczas fizycznego doświadczenia pisania ręcznego zachodzą naprawdę ważne procesy, twierdzą neurobiolodzy. Jakie to procesy? Pierwszy ma podłoże czysto umysłowe. Sedno tkwi w tym, że pisanie ręczne jest wolniejszym procesem niż mówienie czy pisanie na klawiaturze. Z tego powodu zmusza nasz mózg, aby bardziej świadomie przyswajał pojawiające się myśli. To obniżone tempo pozwala na bardziej świadome przetwarzanie informacji, co sprzyja zarówno kreatywności, jak i krytycznemu myśleniu. Drugi proces jest aktywowany przez ruchy dłoni i to on ma największe znaczenie. Na podstawie badania przeprowadzonego na grupie studentów naukowcy wyciągnęli wniosek, że sam proces pisania liter wzmacnia połączenia między różnymi obszarami mózgu. Dlaczego tak się dzieje? Pisanie ręczne wymaga większego wysiłku fizycznego niż naciskanie klawiatury. Trzeba trzymać długopis czy ołówek, kontrolować nacisk i wykonywać precyzyjne ruchy, co powoduje, że pisanie staje się bardziej złożonym doświadczeniem dla mózgu. Czynność ta angażuje jednocześnie procesy ruchowe, wzrokowe i poznawcze. Każdy palec musi wykonywać inną czynność, aby stworzyć rozpoznawalną literę, zauważają neurobiolodzy. Ma to kluczowe znaczenie dla przyswajania nowych informacji i budowania wspomnień. Tego samego efektu nie zaobserwowano podczas pisania na klawiaturze. Pisanie ręczne pomaga lepiej wizualizować pojęcia. Badania Uniwersytetu Tufts wskazują, że osoby robiące takie notatki często lepiej rozumieją bardziej złożone idee. Przez szkice i sposób rozmieszczenia informacji na stronie uruchamiają rozsumowanie przestrzenne, które pomaga im kodować pomysły. Często prowadzi to do lepszych wyników w pytaniach wymagających rozumienia pojęć, szczególnie gdy mają możliwość późniejszego przejrzenia swoich notatek, zauważają badacze. Ponadto dzięki temu, że pisanie odręczne ma rytmiczny charakter, może wprowadzać w stan medytacyjny. Niewielkie badanie przeprowadzone w Chinach w 2014 roku wykazało, że kaligrafia może pomagać zmniejszyć stres i obniża tętno. Mimo że żyjemy w cyfrowym świecie, istnieje kilka prostych sposobów, aby częściej pisać ręcznie. Jednym z nich jest zwyczaj noszenia przy sobie notesu albo karteczki, czy tam małych karteczek samoprzylepnych oraz długopisu. Kiedy je mamy pod ręką, łatwo wyrobić sobie ten nawyk. Nawyk zapisywania myśli, spostrzeżeń i porad.

0: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji Czas na Wiadomości.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia. Wita Państwa Beata Rumianek. Norweska policja zajęła na Svalbardzie rosyjski statek badawczy na wniosek ukraińskiego koncernu energetycznego Naftohaz, podał dziennik Aftenposten. Zgodę na to wydał sąd. Naftohaz chce wyegzekwować od Rosji odszkodowanie za mienie przejęte przez Kreml po aneksji Krymu. Moskwa twierdzi, że doszło do aktu piractwa. Wtorkowego zatrzymania dokonano w Barentsburgu. To rosyjska osada górnicza na należącym do Norwegii arktycznym archipelagu Svalbard. Choć tamtejsza kopalnia węgla i osiedle należą do Rosji, obowiązuje tam norweskie prawo egzekwowane przez norweską administrację. Propagandowa agencja TASS twierdzi, że pasażerowie, wśród których są też osoby nieletnie, to artyści, którym w Barentsburgu spokojnie rozkładają swoje instalacje i nikt im w tym nie przeszkadza. Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki zagroziło, że zaskarży decyzję norweskiego wymiaru sprawiedliwości. Twierdzi, że ta sytuacja służy jeszcze jednym przykładem bezprawia i nihilizmu Zachodu. Na linii Waszyngton-Teheran rośnie napięcie związane z amerykańskim atakiem na dom w Kuchestak, którym odbywało się wesele. Pierwszy wiceprezydent Iranu zapowiedział, że odpowiedź na ostrzał będzie asymetryczna i wielowarstwowa. Natomiast wiceprezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jest bardzo sceptyczny co do tego, że to Amerykanie odpowiadają za atak. J.D. Vance, komentując sprawę, oświadczył, że ze stuprocentową pewnością może powiedzieć, iż Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do irańskiej gwardii rewolucyjnej, nigdy nie celują w cywilów w czasie walki. J.D. Vance zapowiedział, że nie będzie żadnych rozmów pokojowych, póki Iran atakuje statki handlowe. Dodał, że właściwie nie nazwałby konfliktu z Iranem wojną. W niemieckim Weimarze trwa posiedzenie robocze w ramach Trójkąta Weimarskiego. Uczestniczą w nim ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, Radosław Sikorski, Johann Wadepool i Jean-Noël Barrot. Wśród tematów m.in. kwestia dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz incydent na lotnisku w Lipsku. Oczekuje się, że jednym z tematów rozmów będzie rozwój sytuacji po przypisaniu przez niemiecki rząd Rosji odpowiedzialności za sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie odnaleziono drona przenoszącego materiał wybuchowy. Wiele państw europejskich, w tym Polska, wyraziło solidarność z Berlinem. Trójkąt Weimarski to jeden z formatów współpracy międzynarodowej łączący Polskę, Niemcy i Francję. Utworzony został 28 sierpnia 1991 roku w Weimarze na spotkaniu ówczesnych ministrów spraw zagranicznych tych trzech państw. Około 86 ton złota przetransportował Bank Niderlandów, holenderski bank centralny, w ostatnich miesiącach ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Londynu. W komunikacie tłumaczył to chęcią zwiększenia płynności rezerw i przygotowania się na poważne kryzysy w obliczu wzrostu napięć geopolitycznych. Złoto przechowywane w Banku Anglii musi spełniać nowoczesne standardy handlu międzynarodowego i jest uważane za najłatwiej zbywalne złoto na świecie, a zatem będzie najłatwiej dostępne dla banku w sytuacji kryzysowej. Rezerwy złota przechowywane w Nowym Jorku i Ottawie nie mogą być wykorzystane tak szybko i bezpośrednio w takiej sytuacji, tłumaczono. Holandia ma rezerwy złota wynoszące ponad 612 ton. Polska posiada około 640 ton, a o wartości około 72,5 miliarda euro pod koniec 2025 roku. Rezerwy te stanowią część oficjalnych rezerw walutowych Holandii. Przez wiele lat były rozproszone w różnych lokalizacjach na całym świecie w ramach strategii dywersyfikacji ryzyka. Ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji, Polska poszerzy ochronę swojej przestrzeni powietrznej poprzez zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 oraz śmigłowców, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tego od 10 września wchodzą nowe ograniczenia wzdłuż całej wschodniej granicy. Brama to najnowsze urządzenie łączące w sobie funkcje rozpoznania i walki elektronicznej, które według ukraińskiej firmy zbrojeniowej Rebel Group ma służyć do wykrywania i zwalczania dronów. To właśnie od takich bezzałogowców ginie na froncie najwięcej żołnierzy po obu stronach. Narzędzie to potrafi wykryć częstotliwość analogowego sygnału wideo i go zdekodować, a następnie zagłuszyć zarówno kanał wideo, jak i kanał sterowania dronem za pomocą ukierunkowanej walki elektronicznej, poinformowało biuro prasowe Rebel Group. Według zapewnień producenta, operator bramy po wykryciu celu może go od razu unieszkodliwić i nie trzeba do tego używać dodatkowych urządzeń. Sejm zgodził się w piątkowym głosowaniu na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi. Będzie ono obowiązywać od 18 września przez kolejne 60 dni. Autorzy wniosku dodali, że w czasie trwania sytuacji instrumentalizacji regularnie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakowali polskie patrole, rzucali kamieniami, butelkami, tlącymi się gałęziami, cegłami oraz kijami z przymocowanymi nożami i gwoździami. Zaznaczono ponadto, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczyły w sposób skryty lub jawny w atakach na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pieszczotliwie nazywany przez kolejarzy babcią, elektryczny pociąg EN57038 przeszedł gruntowny remont i w sobotę 6 września wraca na tory. To najstarszy kursujący rejsowo pociąg elektryczny w Polsce. Odnowiona babcia już w sobotę oficjalnie wraca do obiegu i wyruszy w trasę, by ponownie wozić pasażerów na Mazowszu. Swój pierwszy przejazd odbędzie na trasie Mostówka-Tłuszcz o godzinie 3.58. Przejazdy odbywają się wyłącznie w weekendy. Babcia wyjechała z fabryki Pafawag we Wrocławiu 9 maja 1963 roku. Swoją karierę rozpoczęła w Krakowie, a następnie przemierzała południowe regiony kraju. Służbę pełniła m.in. w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchaj Beskidzkiej. Woziła też pasażerów PKP, przewozy regionalne. W sierpniu 2003 roku rozpoczął się jej okres mazowiecki. Genetycznie zmodyfikowana nerka świni pozwoliła amerykańskiemu pacjentowi przeżyć 271 dni bez dializ. Po usunięciu zwierzęcego narządu mężczyzna otrzymał nerkę od ludzkiego dawcy. Zabieg przeprowadzono za specjalną zgodą Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków w ramach procedury rozszerzenia dostępu. Pozwala ona zastosować eksperymentalną terapię u pacjentów z poważnymi lub zagrażającymi życiu chorobami, gdy nie istnieje dla nich odpowiednia alternatywa. Przeszczepiony narząd natychmiast rozpoczął pracę.
0: A teraz sport i Marek Żmuda.
2: Tenis. W Nowym Jorku odbywa się wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open. W singlowych rozgrywkach pozostała tylko Iga Świątek. Pozostali polscy tenisiści już odpadli. Iga Świątek wygrała mecz w drugiej rundzie turnieju z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2, a w pierwszej rundzie wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3 i teraz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open zmierzy się z Czeszką Marią Buzkową, rozstawioną z numerem 25. Inni tenisiści, Maja Chwalińska, rozstawiona z numerem 21, już na pierwszej rundzie zakończyła swój udział w US Open. Przegrała z Amerykanką Taylor Townsend w dwóch setach 2-6, 3-6. W pierwszej rundzie zmagań singla odpadły również Magdalena Fręch. W meczu otwarcia z Iwą Jowicz pokazała swój waleczny charakter, ale to nie wystarczyło do pokonania rozstawionej zawodniczki gospodarzy. Magdalinette odpadła z turnieju po przerwanym przez opady deszczu dwudniowym pojedynku z kwalifikantką Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Polscy tenisiści trochę lepiej. Odpadli w drugiej rundzie US Open. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem wyrównaną czterosetową batalią 1-3. Zaprezentował naprawdę jakościowy tenis, ale to nie wystarczyło, by przejść dalej. W pierwszej rundzie Hurkacz pokonał Bośniaka Damira Dżumhura 3-1. Drugi polski tenisista, Kamil Majszak, przegrał czterosetowy pojedynek z Monakijczykiem Valentinem Wacherotem 1-3. W pierwszej rundzie Kamil Majszak wygrał z Serbem Hamadem Medjedowiczem, 78. w rankingu ATP. Piłka nożna. Rozegrano szóstą kolejkę w Ekstraklasie. Widzew Łódź przegrał 2-3 z Lechem Poznań. Górnik Zabrze przegrał 2-3 z GKS Katowice. Raków Częstochowa przegrał 2-5 z Jagiellonią Białystok. Zagłębie Lubin zremisowało 0-0 z Pogonią Szczecin. Wisła Kraków wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. Motor Lublin przegrał 0-2 z Piastem Gliwice. Radomiak Radom pokonał 2-1 Krakowię. Legia Warszawa zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. I Wisła Płock przegrała 0-2 z Koroną Kielce. W czwartek rozegrano dwa zaległe spotkania piątej kolejki. Raków Częstochowa przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań pokonał 2-1 Jagiellonię Białystok. Po sześciu kolejkach na prowadzeniu jest Lech Poznań, druga Legia Warszawa. Tabelę zamyka Wieczysta Kraków i Raków Częstochowa. Siatkówka. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w tureckim Istambule. W drugim półfinale Turczynki zmierzą się z Serbkami. Polskie siatkarki grają świetnie w meczach pucharowych. W ćwierćfinale wygrały z Holenderkami 3-1, a wcześniej pokonały Portugalię 3-0. W swojej grupie A wygrały wszystkie mecze z Węgierkami 3-0, z Łotyszkami 3-1, ze Słowenkami 3-0, z Niemkami 3-0 i z Turczynkami 3-2. A polscy siatkarze wygrali 23. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbył się w Krakowie w Turon Arenie. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Słowenię 3-2. W drugim spotkaniu wygrali z USA 3-1, a w ostatnim spotkaniu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera biało-czerwoni pokonali Francję 3-1, wygrywając cały turniej po raz 12. Na drugim miejscu uplasowali się mistrzowie olimpijscy Francuzi, w dalszej kolejności Amerykanie i Słoweńcy.

cyklu opowieści Smoka Wawelskiego, dzisiaj o przebudowie węzła Bagatela w Krakowie. Chcieli naprawić tory, a wykopali zmarłych i średniowieczny wodociąg. W Krakowie remont ulicy nie jest tylko remontem ulicy. W Krakowie wbija się łopatę i można znaleźć średniowiecznego mieszkańca, fragment wodociągu sprzed kilkuset lat, kawałek muru, bruk albo piwnicę. Po czym przyjeżdża archeolog, zakłada kamizelkę, patrzy do wykopu i mówi: wyłączamy koparki. Coś takiego wydarzyło się podczas przebudowy węzła Bagatela. Robotnicy mieli zajmować się torowiskiem. Tymczasem Kraków postanowił przypomnieć, że pod dzisiejszym miastem leży drugie miasto. W czerwcu rozpoczęła się wielka przebudowa węzła rozjazdowego przy Bagateli oraz fragmentu ulicy Karmelickiej aż do Garbarskiej. Inwestycja jest spora, jej wartość przekracza 20 milionów złotych, a roboty mają potrwać około 9 miesięcy. Nowe tory, rozjazdy, sieć trakcyjna, odwodnienie. No tyle, że to Kraków. Pod koniec lipca podczas robót w rejonie kościoła Karmelitów na piasku przy ulicy Garbarskiej natrafiono na kilka pochówków, prawdopodobnie średniowiecznych. Jakby tego było mało, obok odkryto fragment średniowiecznego drewnianego wodociągu. Konserwator zabytków zarządził dokładniejsze przebadanie miejsca, a roboty w tym fragmencie zostały wstrzymane. Na razie nie wiemy dokładnie, skąd się tam wzięli zmarli. Miasto informuje jedynie, że odkryte pochówki są prawdopodobnie średniowieczne. Nie podano jeszcze ich dokładnego datowania ani informacji, kim byli pochowani ludzie. Okolica zdecydowanie sprzyja takim odkryciom. Stoimy przecież obok kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli słynnych karmelitów na piasku. Dzisiejsza ruchliwa karmelicka z tramwajami, restauracjami, sklepami wygląda zupełnie inaczej niż pod koniec XIV wieku. Wówczas miejsce to znajdowało się murami Krakowa. W miejscu zwanym Piaskiem kościół zaczęto budować w 1395 roku, a dwa lata później przybyli tutaj karmelici sprowadzeni dzięki Jadwidze i Władysławowi Jagielle. Papieski dokument zatwierdzający fundację klasztoru w 1401 roku wymienił już nie tylko kościół, zabudowania, ale także cmentarz. Badacze zajmujący się klasztorem piszą, że cmentarz rozciągał się wśród średniowiecznej świątyni. Czy obecne pochówki należą właśnie do tej nekropolii? Brzmi bardzo kusząco, ale na to potwierdzenie trzeba poczekać. Na razie możemy powiedzieć, że znaleziono je w miejscu, gdzie istnienie średniowiecznych grobów absolutnie nie powinno nikogo dziwić. Chociaż robotnika siedzącego w koparce zapewne trochę zdziwiło. Odkryto coś jeszcze. Średniowieczny drewniany wodociąg. Średniowieczny Kraków posiadał system zaopatrzenia w wodę, który jak na swoje czasy był całkiem poważnym przedsięwzięciem technicznym. Już w 1286 roku książę Leszek Czarny potwierdził wcześniejszy przywilej doprowadzenia wody z Rudawy sztucznie przekopanymi kanałami do klasztoru Dominikanów. Około 1330 roku wody Rudawy zasilały miejskie fosy. A skoro woda już płynęła w stronę miasta, to mieszkańcy wpadli na pomysł, że zamiast chodzić do niej z wiadrami, sprawią, żeby ona przyszła do nich. I tak narodził się krakowski wodociąg. Jednym z najważniejszych elementów systemu był rurmus. Był urządzeniem służącym do podnoszenia wody i uzyskania ciśnienia potrzebnego do rozprowadzenia jej po mieście. Koło wodne napędzane nurtem wprawiało urządzenie w ruch. Woda trafiała do zbiornika umieszczonego odpowiednio wysoko, a stamtąd mogła płynąć dalej systemem przewodów. Przewody te robiono z drewna. Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie posiada fragment takiej historycznej rury. To po prostu pień sosny, który został wydrążony w środku przy użyciu narzędzi. Takie elementy łączono ze sobą, budując sieć doprowadzającą wodę do miasta. Nie należy jednak sobie wyobrażać, że około 1450 roku każdy krakowski mieszczanin wracał do kamienicy, odkręcał kurek w łazience i zastanawiał się, dlaczego znowu podnieśli opłaty. Dostęp do wodociągu był czymś cennym. Wodę doprowadzono drewnianymi rurami do zbiorników, z których mogli korzystać mieszkańcy oraz do niektórych prywatnych posesji. Już w 1431 roku w Krakowie uchwalono obowiązek płacenia osobnego podatku za korzystanie z wodociągu. System rozwijano. W 1502 roku budowano urządzenia dostarczające wodę nawet na Wawel, a w 1521 roku Zygmunt Stary nakazał budowę nowego rurmusa z powodu niedostatku wody.
Możemy się więc śmiać z drewnianych rur, ale były one częścią niezwykle ważnego elementu funkcjonowania dużego miasta. Woda była potrzebna mieszkańcom, rzemieślnikom, klasztorom i królewskiemu dworowi. W mieście złożonym w dużej mierze z drewnianej zabudowy dostęp do wody nie był kwestią wygody. Czasami był kwestią tego, że pożar skończy się na jednym domu, czy pół ulicy pójdzie z dymem. Samo miejsce odkrycia również warto zobaczyć oczami człowieka sprzed kilkuset lat. Przy dzisiejszej Garbarskiej znajdował się teren związany z dawnym przedmieściem Garbary i klasztorem karmelitów. Wzdłuż dzisiejszej ulicy płynęła młynówka od noga Rudawy. Badania historyczne pokazują, że teren po obu jej stronach funkcjonował już w średniowieczu, a później intensywnie zagospodarowywali go m.in. karmelici. Wydaje nam się, że przeszłość jest czymś, co zostało uporządkowane, opisane i oddzielone od współczesności szklaną szybą. A potem okazuje się, że średniowiecze leży kilkadziesiąt centymetrów albo kilka metrów od naszych butów. Pod tramwajem, pod chodnikiem, pod kioskiem. Kraków nie został zbudowany obok swojego średniowiecznego poprzednika. Został zbudowany na nim. Dlatego każdy większy wykop w historycznym centrum przypomina otwieranie książki, której strony zostały ułożone jedna na drugiej. Prace przy przebudowie bagateli są prowadzone pod nadzorem archeologicznym, a znalezione obiekty są zabezpieczane i oceniane przez specjalistów. W miejscu odkrycia pochówków i wodociągu roboty zostały czasowo zatrzymane właśnie po to, aby można było przeprowadzić dokładniejsze badania. Być może dalsze badania powiedzą nam, z jakiego dokładnie okresu pochodzą groby. Być może uda się ustalić więcej o odkrytym wodociągu i jego przebiegu. A może Ziemia odda jeszcze coś.

Seneka już 2000 lat temu wiedział, jak łagodzić lęk. Oto 6 złotych myśli filozofa, które uwalniają od presji i zmartwień. Wiele wieków przed powstaniem nowoczesnych metod psychoterapii człowiek próbował okiełznać lęk i cierpienie za pomocą filozofii. 2000 lat temu to stoicyzm był jednym z najskuteczniejszych leków na niepokoje. Przyswojenie jego prawd pozwala złapać dystans do rzeczywistości i w racjonalny sposób uświadomić sobie bezsens ciągłego zamartwiania się o przyszłość. W okiełznaniu codziennych lęków najbardziej pomocna może okazać się filozofia Seneki. Seneka młodszy był rzymskim filozofem i jednym z najsłynniejszych przedstawicieli stoicyzmu. W swoich listach i traktatach filozoficznych zawarł wiele cennych mądrości, które do dziś mogą dodawać ulgi i otuchy w codziennych zmaganiach. Bo problemy nasze i starożytnych ludzi, tak jak nasze, nie odbiegały wcale tak bardzo od obecnych. Seneka i mu współcześni także zmagali się z lękiem, samotnością, myślami o chorobach, śmierci, o przemijaniu, czy ze strachem o swój byt materialny. Tematy te filozof porusza choćby w listach moralnych do Lucyliusza, czyli w zbiorze 124 listów, formalnie adresowanych do Lucyliusza młodszego, ale tak naprawdę napisanych z myślą o szerszym gronie odbiorców. W dziele tym Seneka przytacza potoczne obserwacje z życia codziennego, a następnie formułuje wynikające z nich przesłanie w duchu stoicyzmu. Na końcu listu często można znaleźć maksymę, która może pomóc czytelnikowi w wyniesieniu cennej życiowej lekcji. Jak być lepszym stoikiem, czyli jak doskonalić w sobie spokojne, rozważne podejście do życia. To właśnie z listów Seneki oraz z jego traktatów filozoficznych pochodzą niektóre mądre sformułowania. Jeśli dobrze się w nie wczytać i przeniknąć rozumem, można zauważyć, że są to bardzo mądre i trzeźwe obserwacje na temat pułapek umysłu i psychiki, w które każdy z nas wpada od zarania dziejów. Ciągłe zmaganie się, porównywanie z innymi, lęk o swój byt, poczucie niespełnienia. Seneka wiedział, że to one w największym stopniu odbierają nam spokój ducha. Sformułował więc niezwykle mądre zdania, które pomagają się sobie z tym radzić. Oto 6 z nich, które warto przemyśleć. Częściej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. No rzeczywiście. Większość problemów, których się obawiamy, nigdy się nie wydarzy. Mimo to wciąż i ciągle na nowo przeżywamy je, przerabiamy, przemyślamy. Duża część naszych leków bierze się z wyobrażenia przyszłości, którą traktujemy jako rzeczywistość. Wystarczy jednak, że zrobimy prosty eksperyment myślowy i zapytamy się samych siebie, czy naprawdę mam się o co martwić i czy przypadkiem nie martwię się na zapas czymś, co nawet nie nastąpiło. Okaże się wtedy często, że źródło niepokojów tkwi w naszej wyobraźni, a nie w rzeczywistości. Nie jest biedny ten, kto ma mało, lecz ten, kto stale pragnie więcej. No i rzeczywiście, można być nawet milionerem, opływać w luksusy, ale jeśli stale będziemy patrzeć na innych, którzy mają jeszcze więcej od nas, nigdy nie możemy poczuć satysfakcji i zadowolenia z tego, co mamy. Bardzo często nasze niezadowolenie z sytuacji materialnej wcale nie wynika z tego, że mamy mało, tylko że chcemy więcej. Całe źródło niezadowolenia może więc tkwić tylko w naszej głowie. Tak więc zmiana nastawienia to jest docenienie tego, co się ma i praktycznie

0: praktykowanie wdzięczności powinno pomóc odzyskać właściwą perspektywę. To nie jest tak, że mamy za mało czasu. Chodzi o to, że go dużo marnujemy. No i to jest rzeczywiście prawda. Szczególnie teraz w dobie scrollowania po telefonach, w internecie i tak dalej. Często powtarzamy sobie, nie mam czasu, co bardzo nas irytuje, frustruje. I tak naprawdę wcale tego czasu nam nie brakuje. Po prostu brakuje nam motywacji, żeby przestać marnować czas na to, co nie ma znaczenia. Na przykład jeżeli sprawdzić w telefonie swój czas spędzony przed ekranem zeszłego tygodnia, zobaczymy, ile godzin zmarnowaliśmy na życiem kompletnie obcych nam osób, polityków, celebrytów, aktorów, o których ciągle czytamy w internecie. Albo na śledzenie różnych dramatów, które się wydarzają innym ludziom. Traktujemy swój czas, jakby był nieskończony. Tymczasem jest on zasobem, który niestety bezpowrotnie ucieka. Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. No proszę, otóż rzeczywiście, jeśli łatwo ponoszą nas nerwy, Seneka ma dla nas złotą radę. W razie konfliktu czy nieporozumienia nie reaguj od razu. Weź głęboki oddech, policz do 10, daj sobie czas. Emocje z czasem same opadną, a my zyskamy bardziej racjonalną perspektywę na problem. Kiedy przeczekamy ten pierwszy, najtrudniejszy moment konfrontacji z nieprzyjemnymi emocjami, będzie nam o wiele łatwiej podjąć rozsądną decyzję. Podczas gdy czekasz, aż zacznie się twoje życie, ono już przemija. No i często czekamy z realizacją naszych najskrytszych planów, zmarzeń, bo się obawiamy czegoś tam, jesteśmy niepewni. Wydaje nam się, że to jeszcze nie jest ten właściwy moment. I tak mijają lata, a my trwamy w martwym zawieszeniu, czekając na sprawy, na coś, co nigdy nie następuje. No i to oczywiście potęguje frustrację, rozgoryczenie. Seneka mówi nam, życie na ciebie nie czeka, ono dzieje się tu i teraz. Także ciągle wypatrywanie lepszej okazji, lepszego czasu powoduje, że tak naprawdę zabieramy sobie szansę na przeżycie życia tak, jak pragniemy. No, to oczywiście rodzi presję i poczucie, że wciąż nie jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, albo że jesteśmy w tyle za innymi. W stosunku do tego, czego się lękasz, zachowujesz się jak śmiertelnik. W stosunku do tego, czego pragniesz, jak człowiek nieśmiertelny. To niezwykle trafna sentencja, trzeba się w nią dobrze wczytać. O czym ona mówi? Właściwie o paradoksie, którego ofiarą pada wielu z nas. Seneka zauważa, że wobec tego, czego się boimy, często zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. A z kolei wobec tego, czego pragniemy, jakbyśmy mieli nieskończenie wiele czasu, by to posiąść. Otóż jest to pewien błąd myślowy, w którym często tkwi źródło naszych życiowych rozczarowań i bólu. Bo kiedy traktujemy każdą porażkę jako coś, co już na zawsze zdefiniuje nasze życie, to pozwalamy na to, by rządził nami lęk. Wiedziemy życie bezpieczne, ale bezbarwne i ostatecznie rozczarowujące i nudne. Jednocześnie nieustannie odkładamy w czasie rzeczy, które naprawdę są ważne. Odpoczynek, spotkanie z bliskimi, podróż, czy spełnienie marzeń, czy jakąś zmianę, o której od dawna myślimy. Czekamy zawsze na lepszy moment. Myśli Seneki pomagają więc przywrócić właściwe proporcje. Nie wszystko, czego się dzisiaj boimy, będzie miało znaczenie za rok czy za 5 lat. I nie wszystko, czego pragniemy, warto odkładać na nieokreślone a kiedyś tam. Świadomość, że czas jest ograniczony, paradoksalnie może przynieść ulgę, bo pozwala nagle przestać przejmować się rzeczami, które nie są tego warte i pozwala też zacząć świadomie wybierać to, co naprawdę chcemy poświęcić w naszym życiu.
1: Ogłoszenia lokalne. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.
2: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy. naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać, między innymi by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.